0: 좋아요.
1: Halo, prosím, keď tam dimnica, Štef?
2: Da, kod mobitela.
1: Joj, prosím vas, keď bi mogli dojti k meni u Vlašku, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Da, a kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: Koji broj?
1: Ne treba vam broj.
2: Ne?
1: Pitajte samo za gospu Jelu.
2: A, fino.
1: I prosím vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Kefu i kugle uvijek imam sa sobom.